0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy hałosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła 20 hodyna. Wysłuchali sme nowyn. Pak wysłuchali sme wstupnego dżingla, pierwszej śpiwanki i teper. Czujete mene dokładniej. Zaczynamy naszą audycję, która bude trwać jeszcze przez hodynu z kusoczką mniejsze, bliższe do 21.30. Budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, którym mniejsze, bliższe tykają się etnicznej muzyki, muzyki world, światowej muzyki, no różnych takich przyjemnych dla ucha style. No a zaczęliśmy właśnie Nichneśni odtynok od muzyki po fińsku. Czuliste fiński język. To był ensemble Arpa i śpiwanka Pidna Hołowkom Hałki. Pered name bude dalsza muzyczna pererwa. Prodążamy muzyczną podoroż przez świty, przez derżawy, przez języki. Bude po anglicku te pererwa, ale pierwszy ensemble, jaki poczujemy, no dobry, sud one z Ameryki, to jest ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowkom Nant. Jak takie miasto we Francji. Drugą śpiwanką to będzie utwór ensemblu Dubioza Collective, który pochodzi z Bośni i Hercegowiny. One śpiewają też po angielsku, ale z takim bardzo silnym słowiańskim akcentem. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowkom No Escape from Balkan. I o kiłko to ta śpiwanka pierwsza od ensemblu Beirut będzie taką spokojną, przyjemną, kustaką w klimacie country. To ta druga z Bośni i Hercegowiny. To będzie bars mocnej rytmy, to będzie taka rockowa nuta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam do was z dalszą besidą.

Słuchali z ensemblu Dubioza Collective i śpiwankę pod nachołówką No Escape from Balkan. To był ensembl z Bośni i Hercegowiny. Rańsze czuli ste ensembl z Ameryki, Beirut, tak nazywają się to ty murzy, a śpiwanka, jakujem wam pustył, to mała nachołówok Nant. Drodzy słuchacze, dneska już prawi, że połowa żołtnia, 14 tydzień żołtnia 2023 roku. No mir chneśnioho odtynka to 1256. No i chneśni den jest już 287 dniom toho roka. Mamy 42 tydzień, a do Sylwestra leszyło nam się 78 dny. I chneska don już taki był krótki. W Warszawie trwał 10 hodyn 45 minut. Schid sancia był o 6.59, zachid 18.44. Den chneska jest korotszy od najkorotszego dnia wroci o 3 hodyny i 3 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 6 hodyn i 2 minuty. No i jeszcze tak 11 dni mamy dokładniej do zmiany czasu z litniego na zymowy. Tołdy już to te zachody sącia budut nie po 18, ale już po 16 hodyni. Zatim już poczujemy, że tot den osobliwo po południom już robić nam się korotkę. No a ciły czas jeszcze budut nam tak korotszyty nam się to te dny aż do zimowego sonce stojania, do kotroho mamy jeszcze 68 dny. A teper idźmy dalsze z muzyką. Posłuchamy może Dasz to po Łemkiwskie. To budut dolarowy bracia i śpiwanka pod nachołówką Dunaju, a pak poczujemy gościu Pałku i śpiwanku pod nachołówką Sritka. Zatim posłuchajmy tej muzyki, liszam was na paroch minut i wartam po muzycznej pererwi.

Tyrwat program Tri Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i Wernule Sme po muzyczni Pererwi. Słuchaliste dwie śpiwanki po łemkiwsky. Peret filką to była Gosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką Syritka. Rańszy czula, czule Sme dularowy bracia, taki ensemble zas i to była śpiwanka Pidna Hołowką Dunaju. Drodzy słuchacze, 14 toho żołtnia oczywidno mamy i praznujemy da jaku riczniciu urodyn albo smerty, ko trocho ważnoho dla rusyńskiego naroda, dla żyteliu Łemkowyn, Priaszyłskojcy, Pitkarpackoj Rusy. No i chneska spominamy Juryja Kaumana Żadkowicza. Po maďarsky win oficyjno nazywał się Żadkowicz Dzirdzi Kalman. Wrodził się 14 żołtnia 1855 roku w Unchwarii, to udyżnie oczywidno maďarskie królestwo. W mer 25 września 1920 roku w Strojni to była już to udyżnia Czechosłowacja. Juryja Kaumana Żadkowicza pamiętamy na Pitkarpackiej Rusy jak grekokatolickiego świaszczennika, historyka, pisatela, zanymał się win etnografią i tłumaczył. Co ciekawe, był win tiż stryją Chrychoryja Żadkowicza, kotroho Weloch znało jak gubernatora Pitkarpackiej Rusy. No ale tiż chneska 14 żołtnia to mamy paroch świat i choć już pro jedno powisty świtowy den normalizacji chneska mamy. Chneska takie właśnie kus interesujące to świato. Jest to nachoda, żeby docinyte robotu tysiaczy ekspertiów z ciłoho świta, kotry tworia rychtujut, rachujut różne międzynarodne normy. Normy w fizyci, normy w inżynierii, normy w medycynie i tak dalsze. To zawdzięki normom nasz świt jest w dajakim poriadku, możemy powisty. Bez ludy, kotry tworiat międzynarodne normy, no to i na premier komunikacja między ludźmi albo kompatybilność maszyn byłaby bardzo skomplikowana. Zatim, no może sąd posered nas, posered was, drogi słuchaczy, ro osoby, kotry pracują przy międzynarodnych normach w różnych czasach życia, tak może upowisty. No to wszystko dla was najlepszego chneska, właśnie mamy świtowy den normalizacji. Ale to jest świato, pro kotre tak niewielu znat i pamiatat, ale 14 den żołtnia w Polsce osobliwo jest pamiatany jak den nacjonalnej edukacji i choczu bilsze pro historię toho świata wam powiste o paroch minut. Posłuchajmy po klaszto Igora Kucera. To bude śpiwanka Kupało się dziwcza, a pak poczujemy instrumentalny utwir od ansamblu Kwartet Galicyjski. To bude utwir Pidna Hołowką Świeci Słonecko.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali ste kwartetu galicyjskiego. To cztery dziewczata z Beskidiu, które grają na smyczkowych instrumentach. Słuchaliśmy utworu Pod Nachałówką świeci słonecko. Rańsze przed tym utworem to słuchaliśmy Igora Kucera i śpiewankę Pod Nachałówką kupało się dziewcza. Jakim powił już przed przerwą, no właśnie, chnecka jest Den Nacjonalnej Edukacji, ku zbilsze proto

to choću wam zdrady ty. Jest to oficyjne świato w Polsce, jest to świato edukacji i wyższej edukacji, które było zaklekane w 1982 roku. Tołdy było określone ustawą o nazwie Karta Praw i Obowiązków Wczytela, właśnie podla zapisów w tej ustawie, to świato nazywało się Den Wczytela. No ale po 10 rokach, w 1982 roku, na mocy ustawy Karta Wczytela, już tot den 14 żołtnia praznujemy jak Den Nacjonalnej Edukacji. No ale cały czas tak naprawdę medzy ludźmi, to świato jest, funguje jak Den Wczytela. No a dokładnie chneska 14 żołtnia, bo jest to ricznycia woznykania, zaklekania Komisji Nacjonalnej Edukacji, która była stworzona z inicjatywy Korola Stanisława Druhoho Augusta Poniatowskiego i to ta komisja była zrealizowana Sejmom Rozbiorowym w dny dokładniej 14 żołtnia 1783 roku. Tołdy iszczy, kole to Polszcza była na mapach Europy, właśnie bardzo ważne nowe ustawy wchodyły w życia, no i medzy inczyma właśnie wozniknęła Komisja Nacjonalnej Edukacji. Możemy powisty, że to był taki pierwszy organ, który produkował te jak normy toho, jak wczyty, czoho wczyty, w jaki sposób, jak organizowaty edukację. No ale znamy, że to się w dalszych rokach podijało, jak idę pro historię Polszczy, to ta komisja dołcho nie radyła, ale to, że była zaklekana, to jest bardzo ważne i praznujemy totu datu, kol była zaklekana do chneska. No i tylko może tak krótko wam im powił lempro den nacjonalnej edukacji, oczywidno wszystkim wczytelam tiszułem kiwskoho języka w Polszczy mnoha jalita i wszystkoho najlepszego, żeby z tym male syly robyty dalsze toż to robyte, żeby i młodeż była bardzo przyjemnym partnerom do roboty, no i ti, żeby wszystkie okremne liczy, jak szkoła, jak organizacja roboty, toho wszystkoho, żeby nie niszczyło was tej energii i pasji do wczynia. No, to tylko slił od mene, a teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie śpiwanka po polsku, pidna hołowkom, nie umiem tańczyć, a pak puszczu wam Otawa, jo, i śpiwanku pidna hołowkom, sumiecka ja.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek na D i Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi. Słuchaliste peret chwilką ansamblu Ottawa Jo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja. Rańsze słuchaliste ansamblu Micro Music z Polszczy, dokładnie pochodziat one z Wrocławia. To była śpiewanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. No i teper kraśni was proszu na małą podorosz do Zakutyny świta, jaką sud Malediwy. No chneska chwyla za wychladą je taka, no kuspłana, je studeno, je już osin, je żołten, je już temno, kolywam besiduju. No i to właśnie dobra nachoda, żeby dasz to powisty wam, proda jaku drżawów, kotri majut barz welosącia, jest teplo je egzotyczni, możemy się da jak no poteplyty od toho. Malediwy, a dokładni Republika Malediwiu, je to drżawa, jaka nachodzi się na 26 atolach, koralowych atolach w południowo-zachodniej części Indyjskiego Oceanu. Je to drżawa, która nachodzi się najniżej nad morą. Je to też najbardziej, możemy powisty, rozdzielone wodami, tak terytorialni, najbardziej rozdzielona terytorialni drżawa na zemlę, kotra maje weloch problemi z to tym, że Riven Moria pidnosyć się i no właśnie jest ryzyko zaliwy to tych Malediwiu. No ale doznamy się paroch ciekawych faktiu, tykajuczych się to i derżawy. Powiem wam osnowne fakty związane z geografią, jak i tiż kus liczy takich związanych z kulturą, religią, czy tiż z parlamentem. No ale od początku. Malediwy mają swoją stoliciu, mają misto, swoją hołowną metropolię, jest to misto o nazwie Male. Na Malediwach besidują w swoim języku, jaki nazywa się malediwskim. Walutą na Malediwach jest malediwska rupia. I to nam wkazuje to ta rupia, że Malediwy mają wielo spilnoho z Indiami, zo Sri Lanką i właśnie tam żyją ludy, kotry sud należat do tej, powiedzmy, że indyjskiej kulturowej zony. Na Malediwach żyje bilsze jak 500 000 osób, ale żyją na bardzo małej powierzchni, bo je to 300 kwadratnych kilometrów, 26 ostrowiu i 300 kwadratnych kilometrów. Je to bardzo mało. No i to teren to nachodzi się na takim porowatym, koralowym koriniu i na ciłej obszyri drżawy nie je ani jednej riky i ani jednego ozera. Najwyższą toczką, taką naturalną toczką jest diuna na ostrowie Wilingili i ma je to ta diuna wysotu 2,5 metra nad morą. Teper to ta diuna już tak w ciłosty nie jest zachowana chneska, bo to ta obszar, gdzie ona była, to jest już zabudowana. Ale znamy, że tam istnuwała. No i ostriu Wilingili jest ciły czas i jest tam berech, gdzie tam właśnie nachodzi się takie krasne diuny, newelyky, no mają one właśnie w okolicach 2 metrów nad morą. Średnia wysota zemle, wysota gruntu nad morią na Malediwach to jelem 1,5 metra. I to robit z Malediwiu najbardziej płaską derżawą świta. No, zatem je to faktyczny problem dla Malediwiu, dla tiż własne Malediwiu, żeby, no, boryty, da jak
No, diaty protiv, diaty tomu, że Riven Moria pidnosyć się, no i jest ryzyko, że bude totalna zaliwa tej derżawy w buduczych dekadach. To jeszcze na wszystko pro Malediwy, jeszcze choczu paroch riczy wam powisty, poklasz to posłuchamy muzykę. Pered nami Pacora Trio, zo Słowacji to bude utwir pidna hołowką, idem.

To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką Idem Idem. Dorochy słuchaczy, tyrwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt peret pererwom zaczął jem besiduwaty wam pro Malediwy. No tak kus mały wykład. Po prostu wam roblu tak jak w każdym odtynku mojej czasty tryoświtił, w każdą seredu, w każdą piatnyciu właśnie możete poczuty posłuchaty pro dajaku derżawu, pro kotru tak sztodedni to velolude nebesiduje. No i kneska sme na Malediwach, najbarże płaski derżawi świta. Malediwy sud dawniejszą kolonią, nezależnist od Wielkiej Brytanii, bo była to brytańska kolonia, nezależnist była ohołoszona na 23 lipca 1965 roku, a w 1968 roku derżawa była perekształcena w republiku. Szto ciekawe, jak idę pro obrady, jak idę pro striczy riadu własty derżawy, to w żołtny 2009 roku prezydent Mohamed Nasheed razem z ciłym gabinetom zorganizował pierwszy w historii pidwodzianu striczu, własty striczu riadu na chłuboti 6 metriu. To był oczywiedno taki, możemy bardziej powisty performance, który mał na ciele to, żeby wskazać z jakim ryzykom i z jaką zachorozą miryt się to ta derżawa, że Malediwy sud w dajaki nebezpeci. Własny Malediwi realizują taki program Safe Island Program, tak po angielsku nazywa się, i one po prostu sztuczni budują dosypują gruntu zemle na wybranych ostrowach, tak żeby zbilszyty wysotu ostrowił o 2 metry, żeby ochoronyty to te ostrowy peret zaliwą. A tyż ciekawa rzecz, jak idę pro Malediwy, to tak przyzryjmy się religii, bo Malediwy kojarymy jak taką derżawą, egzotyczną derżawą, gdzie możemy politaty, pożyty sobie prestyżden albo dwa tyżny w hotel, tam smaryty się na plaży i odpoczaty generalni. Ale nie znamy tak czasom inczych stron życia w takich derżawach, a na Malediwach jedna religia dozwolona i je to sunnicki islam w ryti szafickim. No, zapamiętajmy, że sunnicki islam. I zgodnie z konstytucją bilsze jak 99% chramadzianiu, żyteliu Malediwiu jest właśnie muzułmanami. Czy nechociat, one musiat być muzułmanami. No ale tak naprawdę historia Malediwiu i tej religii to jest dłuższa jak to islam, bo przed islamską epoką to Malediwy były pity wlejaniom buddyjskiej kultury. W zabytkowym budynku Nacjonalnego Muzeum w Male są schromadzone artefakty z peredislamskiej epochy, w totem też na premier buddyjskie rizby z 6 stolicia. Zatem 1500 roku temu żyły dajakie kultury na Malediwach i to nie byli muzułmany, ale właśnie dajakie osoby, które wyznawały kult Buddy. No tylko może pro Malediwy to tak bardzo ostrożnie pro paroch tem jem wam powił, a teper to może powiem jaka bude muzyka, a bude po litowsku i po latyszsku, taka kooperacja dwóch ansambliu Petunia, to są dziewczata z Litwy, a Tautumeitas to ansambl z Latwii. Posłuchamy śpiwanki Pidna Hołowką Tamsia Nakti, to bude premiera w trzech świtach, pierwszy raz puszczam wam właśnie to tu śpiwanku, zatem słuchajcie bardzo dokładnie. No a po muzycznej perywi wertam jeszcze do was na paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa, a pustyłję wam nową śpiewanku. Pierwszy raz na anteni LEM FM dumam, a pierwszy raz na pewno w trzech świtach w mojej czasty. To była kooperacja litowskiego ansamblu Petunia i latyszskiego ansamblu Tautumeitas. Słuchali ste śpiewanki Tamsia Nakti. No a chcę wam przypomnieć, drodzy słuchacze, że już neodoucha bude wertaty obzerać przyrody. To dokładnie bude wertaty w piatnyciu 30 żołtnia. To gdy bude pierwszy odtynok nowej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude besida w nowej serii progeologium. To nie budu was brat na konkretny ekskursji, desy tam po rezerwatach i gadaty wam pro da jakie konkretne przyrodne czy atrakcje, ale budu wam besidowaty pro osnowy geologii, żebyście znali po prostu samomu, jak smotryt na skały. Czym je geologia? Czym je skała? Czym je minerał? Jakie są rody skał? I tak dalsze. To wszystko bude w najnowszej serii. A poklasz to jeszcze przed nami muzyka. Posłuchamy ansamblu Stare Dobre Małżeństwo Teper. To bude śpiwanka oczywidno po polsku. Pidna hołowką. Kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym szumem.

0: Słuchaliście poślidnie śpiwankę w chnesznym odtynku programu Tryświty. To było stare dobre małżeństwo. Ansambl, jaki kojarzymy z wielok śpiwanok, takich kultowych jak w Leluchowi, Myła i tak dalsze, i tak dalsze. No możemy to ty na hołowkę po prostu jak z, no, strilaty to ty ma na hołowka myślny ma, no ale teper to słuchaliśmy takoj już spokojne śpiwanki, ballady na sam koniec dnia, tak na dobranicz. To była kompresja ciszy. No i tiż tym samym, drogi słuchacze, praszczam się. Dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnist, żeście mnie słuchali, żeście byli ze mną na anteni. No i szto, czujemy się odwadny. W piatnyciu 16 toho żołtnia, no i budę tiż tak jak wse, budut besidy związany z konkretną datą, z konkretnym dniem, bo tu zdradzaty, jak świata praznujemy, jak liczny ci mamy i tak dalsze, ale i tyż oczywidno pojechamy do dajakoj dalszej derżawy, zo świta budu wam besiduaty pro interesujące fakty związane właśnie z różnymi zakutnami naszej krasnej planety. Zatem to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie, żelam wam przyjemnej reszty dnia, reszty weczera, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świta, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Veľký lipnik, folvark, litmanova, čím v Lemkovské seva súši do ňoho polského povita Nový Sanč. Naše seva novotorského povita byly odrizané od ostalných lemkovských sev v Polšti, no one mali vzpolnú hranicu s našima sevami na Spešu. Niže my pomieštame paru pesem iz odnoho iz tých sev novotorského povita iz Javírok. Pesma dostáva Irena Petrikovič i jej sestra v Detroit. Od brata, ktorý žije do sich por v svojom rodnom seli. Všim našim krajanom v Ameriky bude interesno dovídať sa dašto, jak žijú do našej lemky v tých sevách novotorského povita. Jak oni čuvstvujú sebe medže Polakami i jak Polaky odnosiať sa k ním. V pešmi pod datom 2. lutoho 1948 roku čítame: My z łaski Boha wsi zdorowy, a powodzenia nasze jak zwykło. U nas zima jest jaszka i mrozy sylne. Teraz, kochana sestro, donosymy ty, żeśmy wydali diłku i jak było wysila, to omalizmy duże ruchu i duże zmy się wyczerpali na to. Ale trudno, każdy to perechodyt, jak już dity sód dorosły. I nasz syn, chłop, już dorosły, idę mu na 20 rik, druhomu 14, dziewczyni 12, a najmłodszemu 7 rokiu. To już sme ich trocha odchowali. Ale pisate o tom nic to, bo sama znajesz, jak to jest, kole mały dity to mała sujeta, a jak wekszy, to wekša sujeta. A dziewka mała 21 rik. Jej muž je sklepnikom u nás, no on netutejší človek. Má 25 rokov, zlen vyhľadať. Vidieť sa nám, že pri takom človeku malo by byť jej dobrý, bo nezačali žiťa tak v bidnoti, jak my. Vín je Polak i z Limanovského povitu. Heu teper rozmaitej národ žije, lem ne všetok dobrý. Neby svý, lem daleko od neho stý. Jednosti medže nami nic, a naše to jedne sú Rosjake, a druhé Rusnake. No tak jedne, jak i druhé sú na druhom miejsce w celi. Do podatku, do opłaty i do roboty to wsiady one na pierwszym miejscu, ale do pola, do majątku to nic. Jak prydę pomić z Ameryki, to nie dadut, bo to to Rosyjaka, to inakszej, to wsiady ich odpychają. Ty idy do Rosji, a ty idy na Ukrainę. Najgorsze to, że się poschodzili ochotniki z piwniczno i szczownicy polskiej miejscowosti. I triasu diawirkamy, jak Chrystus herbarnią. Z początku ludy nasze szczuły jedne na drugich i nawet dosti na mene, ale teraz wiedziat, że nasza familia nie woroch. I tu może by ty pomicz, to wszystkie za nami i koło nas. Dużo, dużo luda mia prosyło, cyby ty, droga sestro, się nie postarała od polskiego konsula w Ameryki o pismo i posłała to heł do kraju, że grunt i budynki naszych amerykańskich ludzi są neruszalny i właściciel może z tym zariadyty sam. Komu dast, to maje prawo utrymułaty. Bo heł nie jeden by używał po swojej rodyni, tak jak swoho już nie ma, a nie dadut mu, bo nic od konsula na piśmi. Tak ja proszę tia w imieniu naszych sąsiadów i swoich ludy, aby sprysłała na nasze ruky takie pismo. Bo ja się staram, żeby na jar ze mną mał każdy, choć i amerykańskie, ale żeby było utrymułane w rukach swoich. I za własność się staram tych, co mia powertali z Rosji. Sąd u nas teper dwa księcy, polski i ruski. To sąd dwie odprawy, ale Bóg jeden, lem nic jednosty medzy ludmi. Teraz były wybory do Sejmu i do gminy. U nas na Jawirkach porobili się partii i z polskich ludzi, jedny naproti mene, a drugie za mną, ale nasze ludy trzymają jedność, bo wszystkie, i ksiądz ruski, i każdy, cy zły i na nas, cy dobry, wszystkie dali na mene swoje podpisy. Aż nam trudno, że mają takie zaufania do mene. A cy perejdu na sołtysa nazad, to jeszcze nie znam, bo jem mał najwece hołosił, aż 110, a druhy mali 1,17, druhy 24 i policja się podpisała za mną. To uwydymy, cy zatwierdziat w starostwi. Nasze dity proste jak i my, ale syn muzykant, hraje na harmonii po zabawach. Teper zasynia muczyt, żeby mu nowu kupyty, jakysej saksefon, a to jest u nas droga rycz. My teraz się wynyszczyli wysilom, to nie damy sobie rady z tym, bo dorohitnia okropna. Wszystkoho jest dost, tylko pieniazi brak. W poprzednią pyśmi od samego sicznia 1940 samego roku pisze tak. Zima u nas bar stwerda toho roku, wielkie morozy stysle, że bida de perejty. Tolem w chyży się sidyt, tyleż to się to ty bydlata pokormyt. Tu jeszcze duże trudności budę z osadnikami, bo one nie uznają amerykańskiego pola wcali. Jak tu nic własnytela, to idą na pole i orjut, najbude czyje chocze. Jeszcze jest taka ustawa, że pole nie śmieje ostaty się u chorom.
wszystko muset byty zasijane. To wcale się nie rachując z tym, że dasz to czyje. Kiedy nasze ludy w Ameryki znali i starali się, żeby amerykańsku własność na Wilno był

0: bo osadnikam bezwe na horroryňa używaty, to by było inaczej. A są takie, że to przyszli z Rosji, to im nie dadą dużywać amerykańską własność, choć mają pełnomocnictwa od amerykańskich właścicieli. To wy się starajcie u konsula polskiego w Ameryki o prawo odebrania swojej własności od osadników, ale dobroho nie musicie płacić, bo teraz daremnego pola jest dost. A i nie znacie, czy długo będzie własność, czy potem nie nastanie tak, jak jest w Rosji, bo już widno i z tego, jak daniny i opłaty przechodzą od prywatnej własności. Ja sam dał tego roku podatku i daniny 8 tysięcy złotych. To za to bym nawet kupił życia na cały rok, choćby i na grunty nie robił. Dlatego i ty nie przepłaczaj, bo nic się barst w tych czasach oszto byte na polu. W starym piśmie, jeszcze od 20 listopada 1946 roku, opisuje, kto z naszych ludzi ostał się w Jawirkach i kto z pereselenciów wernął się z Sowieckiego Sojuza. Zapytujesz się, droga sestro, co jest z naszymi ludźmi, którzy wyjechali, a którzy zostali. Na Jawirkach zostało 10 rodzin. Burczak Tymko, Burcz Tomko, Bułak Tymko po Kastyni, Bułak Jan po Tomciu, Bułak Pelahija z Diłką z Karska, Burcz Jan i Ksenia to je Budrycha, a otec pojechał, Matwiej Hołowacz, my, Betelak Ania, Onuszczek Andrzej i Onufer Kurpiak, a powernuli z Rosji. Wasyl Burdziak po Makryni, Kupriak Dmytro, Bosiak, Jan Garpiak, Kościa Bawysza syn, Majest Niemiec babu, Rosjanku, Krupiak Danyju z Pit Drychy, jego syn Janko Sklepnyk, ale on na Szlesku, a na tu. Brajda Jan, ma Olęczynu Diłku, a Olęcia zhynuła w Rosji. Terciak Jan z babą, Janko po Aftanazyi, ale syn się został. I koniak Seman od szkoły, siedy na kutach, bo domu nie ma. Hołowacz Hryc z Diłką, a żena w Rosji. I koniak Petro, Foluszniki z babą i Seman, a stary przyjechał z Rosji i umarł od żalu za majątkom. To stara jest przy syni na Szlesku, której tam uczytelom. Hnatkowicz Teodor do synamy, Kondratiw Janko, Krupiak Wasyl po fecku, stary wyjechał, ale żena i Diłka tam, lem dwóch wnukiu się wernuło, to teper stary służyt w Krostenku. I koniak Stefan Kapraliu, Wasylkowicz Seman, Hnat Salanec, ale sam z jednym synem, a Dity z żeną tam. A z Niemieczyny wernuło do Tryce dosyp, Diłok i chłopciu, to jedny chodzi po drytjarkoch, a dekotry służat. Osadników jest 55 familii polskich. I sąd dwa księdzy, ruski i polski. Tot maje swoich ludy i swoją odprawę, a tot swoją resztę. Naszych ludy wyjechało mnoho do Kirowohradu na kołchozy, ale jakosy się im nie podobało, to perenesli się ku Tarnopolu, a tam zostało 10 rodyn od nas. Ale listy od tamal to jest z Zasanu i tut kiepsko. List idę i pił roka. Maju było prymusowe weselenie tych, co wernuli się z Rosji. To się udało ukryty 19 rodyn. A zabrało wojsko Kseniu i Kozęcia, Kurpiaka Wasyla po Łukaczu z Oziacią i Diłką, Opryszka Wasyla z Sandryczynoho z familią, Tymczała Mykołaja, Surmu Romana z babą, a synowe Sutto. A reszta jakosy się to udy ukryli i do toho czasu nie czynić, to nie znaty, jak budę na dalsze. Teraz wam donosymy, że ja już nie sołtysą, bo jest osadnik, a to czerez tych naszych ludej, co przyszli z Rosji. Ale to by dużo o tom pisaty, a nekotry riczy i nie można pisaty.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ганчова, повід Корлечі. Анна Сокол, Дуркот, в письмі до Бетлея в Нью-Йорку під датом 2 лютого 1947 року пише так. Пишете, брате, же сте ся не вирозуміли з мого листу, що я припоминала ваші слова, як сте били в краю перед війном. Та то було так, як сме їхали на фурі до Грибова, то ви нам казали обоїм свечом, що Росія іще прийде до нас. І ми 15 років чекали на то. І ваші слова споминали ми, коли німці били під Сталіноградом. Але вийшло так, як сте говорили, бо німців завернули назад. А як було переселення, то русські делегати були за 2 тижні у нас на борді. І вони нам часто говорили, що двері до Росії не будуть заперті так скоро для нашого народу з Лемковщини і що можна буде їхати і пізніше. І ще вам посилам пісоньку, яку уложили наші дівчата в окопах на фашистовської роботі. Пісоньку тоту записала сестра Теодора, 16-річна дівчина. Jak okopy my kopali, to o 5 jsme wstawali, a o 6 kału brali i do zbirki pospiszali. I jeszcze kału nie wypyli, do łopaty jsme letili. Jak łopaty jsme zabrali, jeszcze krąpacz nam dodali. Jak krąpacze zbierali, to do trojok postawali. Innym w pole wychodzili. To jsme się bars pomuczyli, nim ci na to nie zważali, do roboty nahaniali. Trioch nad nami wse stojali. Los arbeiten, pse kryczale. A my duże nie słuchale, pomaleńkę zmy kopale. Odysiatis myśli dale, chlip spilny zajdale. Opił perszoj obidale, znowu perszoj zmy stałale. A na obid była zupa, litra wody, jedna krupa. A jak przyszła ta odyna, ber na plecze wsio naczynia. Koło kuchni postawale i na bloczka zmy czekale. Mykołaj Cyslak, nowosty z uścia ruskoho. Ostatnima czasami ja peredał menażeru karpackoj Rusy riad nowych predpłatników gazety. W redakcji ja uznał, że tam prynymają desiatkę nowych predpłatników tyżnewo. Wsi one stają cia predpłatnikami karpackoj Rusy, bo dowidali się, że to nasza gazeta, to tak jakby pismo od rodyny. Po pouczeniu pierwszego numera jeden z takich czytatelej zaszł podziękowaty za to tu gazetu. Ta ja by dawno to tu gazetu peredpłatył, kiedyby ja znał, że ona daje się tak lekko czytaty. Ale mene nie było komu o tą poradyty. W podobnym toni wyrażują się wsi czytatele starej nowy. Gazetu uznali duże interesną, bo jeśli już nie pouczać pisma od swojej rodyny w kraju, to tam znajdą drugie pisma, z których nieraz dowidają się i o swojej rodyni, i o swoją celi, i sąsiednich sełach, i o ludziach, które byli im dekole znakomy. W toj cile, żeby podzielić się nowościami z kraju i w kraj peredaty nowosty z Ameryki, ja peredaju dejakie nowosty i myśli i z pisma, które było wysłane z uścia 1 marca, a pouczonych New Yorku 12 marca. Wydarzyki złuczat tak. W Polsce nic niejakich zmin, ani się nie horszat, ani nie lipszat. Nasze pereselenci w Rosji wsi pisma od was i z Ameryki pouczają. Po dakotrych sełach i do nas przychodzą pisma od pereselenciu. Chliba wydno mają dost, lem ze wsim druhym korotko. Teper naszym lemkam lipsze, bo sód nenacze w kupi. Powidajut, że to drohobycz ciły w lemkowskich rukach. Teper donoszu, że to dido Mykołaj Humecki pomer 25 lutego seho roku, prożywszy 97 lit. Jakie to dołhe życia 97 lit. Może widzicie z toho, że to dońka jego pazia była za swaszku na wysilu Andrzeja Cyslaka, to Cyslak 22 lit jak pomer, a otec jego swaszkę dożył w dobrym zdrowiu aż do seho roku. Dla naszych czytateli w kraju albo na pereseleniu peredajemy nowost, że uściane w Ameryki pouczyli paru pisem od swoich rodyn pereselenciów w Sowieckim Sojuzi, od Osyfa Dzioby, Mytra Moskwy, Romana Tkacza i drugich. I z kraju namy byli pouczeni fotoznymki z seła Uścia, świży, bo brany w 1946 roku. I poślidnia nowość dla uścianów, że wdoła Olena Doszna z Brooklyna, którą zdorowla muczyło ciłe życia, pomerła w oseny 1946 roku. Dity, Łanio, Melka i Mykołaj żyją w Brooklynie. Oboje starszy, żenaty. Mykołaj Cyslak.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęście

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Lemkiłski archiw to miejsce, w którym dowidate się pro historii Lemkił, rzeczy, jakich deinde nie poczujete, a nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskoj Bursy LMFM, prosyt Paulo Hanas. Dneska w Lemkiłskim archiwie ostyt wyniatkowa osoba, pan Adam Barna. Opowieść win nam o życiu sztodennym Lemkił do wybuchu II światowej winy. Zapraszam na wysłuchania tej audycji.

0: Dobrý den. Dneska zašel jem do pana Adama Barny, znaného Lemka v sredovisku na čužini, ale i ne Lembo, na Lemkovini. Proszę pana, na początek powiedzcie, gdzie i kiedy jste się wrodili?
1: Ja selanin Czornego Sela Czorne, to jest koło Radocyna, koło Radocyna nieznajowa. Te sela nie istnieją już, ani jedno.
0: A kiedy jste się wrodili?
1: 25 listopada 26 roku.
0: Pójdźcie o seli Czornym. Kilko mało mieszkańców przed wojną?
1: Przed wojną mało 60 mieszkańców i jeden Żyd był i jeden Polak.
0: To jak 60 mieszkańców mało, to takie niewielkie sele
1: było? Niewielkie było.
0: To numery kilko było?
1: To właśnie 60 numerów.
0: A, 60 numerów.
1: Numerów,
0: tak. To mieszkańców, mieszkańcy, kilko mogło być?
1: Tak nie powiem to, bo to trzeba było porachować. Zawsze 5-6 osób w rodzinie, nawet 7-8 było.
0: A seło, choć takie małe, dzieliło się na części?
1: Dzieliło się na Szołtystwo, Horbok i właśnie koniec.
0: Od czego zależała nazwa Czasty seła?
1: Tak, no, Szołtystwo, no to jak zwykle. Pierwsze w seli selany były, Szołtystwo nazywały. A Horbok to tak kuzłoszcze, na podwyższeniu takim kuzłoszcze. No i właśnie koniec, to zwyczajnie jak.
0: Lem jeden Żyd mieszkał bez rodziny?
1: Z rodziną.
0: A to była
1: cię... korczmo.
0: Da jakie znane ludzie z Czornego przed wojną pochodzili?

0: veľkého bavcu, veľkého šťastníka, šťastlivého človeka, ale vy nechodí, chodí len do rodiny, do ich chaty. I nedali mi ani mu ubezpečenia nemal, ani ničoho, neznal mou, neznal vešida. I tak to zostalo vernú i hned mer.
1: A pamätáte ešte dida?
0: Len tak kus, jak son, na son ležali na posteli.
1: To neznáte, či v Američi vy naležal do nejakej kievskej organizácii?
0: Nie. Napevno neležal. Tudy ty nebolo organizácii ešte len kievských. Jak by boli, to by sa za nimi vstavľali, a to nebolo len kievské organizácie. Tudy naše lenky boli prevažne pred vínom, jak píšli pred peršom vínom švitovom. To boli nehrabotné.
1: Do jakej cerkvi ľudia chodili vtedy?
0: A do 26. roku chodili do jako Unita byli. Ale jako Rusina Unita. Ale nebylo takoj tvrdej tej političnej ružnici. A po 26. všetko cíla se perešlo, len kšen zostal. Perešlo po 27. roci perešli. Ja ešte bol kšený u Nicko.
1: A to s księdzem, ze świaszczennikiem, co się potem stało, jak?
0: Jeden został i tak był. Nowy przyszedł na prawosławny, to przyszedł nowy, a on był z tej cerkwi sam. I się opiekował cerkwią tak dość długo. Jeszcze ja pamiętam, za mojej pamięci, to chodził i odprawiał tam. I była to ta rodzina, była mały, tot urzędnik pocztowy był Polak. Был пит севом, был тартак. И належал до поляка, то тиш и ходили, они до него ходили, поляка, до церкви, до той Уницкой.
1: А памятате, як священник себя называл, Уницкий?
0: Дзяма.
1: Не был лямком, так?
0: Не был. А может, бывало десь из якогось іншого села, Дзяма. Вот это Дзяма.
1: A co było głównym powodem przejścia Lemkiu do prawosławnej cerkwi?
0: No to znane jest dla wszystkich, że to utysk. Utysk to tak wielki podatek dla cerkwi płacili to i tak, ale to się ciało dłuższe, bo jeszcze w 14 roku. Już tam próbowali się odłuczyć, ale się nie odłuczyli tutaj, bo wojna wybuchła i to aż dotrwało do 27 roku.
1: A prawosławny świaszczennik, który przyszedł do sela, to jak się nazywał?
0: Pierwszego nie znam toho, bo ja jeszcze był za młody. Aż znam, jak w 34 roku, jak było 20-lecia Talerhofu, to był Павлишин. I він organizował wielki odpust na 20-lecia Talerhofu. I to się zeszło paru tysięcy ludzi, a w następny rok to nawet 8 tysięcy ludzi było na tym torżestwie w Czornim. Pamiętnik tam pobudowali, postawili nad cewą i kapliczku taką macicką. I tam odprawiali.
1: A po jakomu besidował świaszczennik?
0: Galicka, po galicka. Tak, nie twardo ukraińsko, ani nie po lemkiewsko, po galicka. Tak jak na tym. Bo on był ko sambora desi tam.
1: A pojście dasz to jeszcze o tym wielkim odpuści talerchowskim.
0: O tym
1: kolim się odbywał?
0: Zawsze się odbywał pierwszą niedzielę września. I to jak to 34 roku pierwsze święto, to rzestwo dali na to den, to od toho metropolia warszawska naznaczyła, żeby pierwsza niedziela września każdego roku było to święto. I było 34, 36, 38 roku był episkop. Obsługował episkop Simon, episkop Simon. A w ten rok nie parysty самі священники відправляли.

0: Pamätáte, od čoho začínalo sa na jar roboty v poli?
1: A toto dobrý pamiatam. Najprve to čekali, až sníh zejde z poľa i tudy to prešikulo v zimu do kovaľa chodili do cigána. Do cigána vykutí, vyklepatí, toto zubu na broni, lemeš do čereslo, do púha. Čereslo to je to perše a lemeš to ďalšie. To i napravljal brestivu zimu, mali čas to prihotoviti ša. A jak nastala vesna, žajvoronka zašpivali, to tudi to prišukuo ša. Tato ša šukuo, navizbrav borону пух, mama s ošvečenom vodom obhodila viz i пух, i konia, i kropiva, i tak. Išli na perše orania.
0: A piť peršu skybu zemli dávalo sa chlipi jajce?
1: Nie, to nebolo u nás. U nás im zeli nebolo.
0: Sa vodom kropil, hej?
1: Sa sviačenou vodom.
0: No, to šialo sa lem na jar, cítiš na zimu?
1: Na zimu tiež. На зиму. А на зиму вже не було тої процедури, того швачення. О зимі не було досить дуже, бо треба було солома на кичку. На солому на кичку до того, до покривання дахів.
0: І потім, що ще робило? Як ще пошіяло на яр, які були наступні роботи?
1: Ну, потім окупування земляків. Бандурок назвали, бандурок того. Ну, було то...
0: Який місяць?
1: Ну, то зараз сходило, то треба було, як то повідати, джобати, як того, щоб спурхнити землю, потім огартати. Ну, і потім аж чекати на викопання.
0: Шіно коли ще збирало?
1: Шіно збиралося пізні яри. Бо то в горах то пізно ще, то аж там погода. Не раз ко Яна, ко Петра, то ж того. А жнива була аж по Петрі.
0: А що ще сіяло?
1: Переважно жито, ярець, овес. А пшениця то барз рідко була, але там ж в пізніших роках то.
0: Oprócz bandurok, dasz to jeszcze?
1: No kapusta.
0: Bip?
1: Kapusta. Bip też, ale nie tak, tylko tak na to. No. A najważniejsza to była kapusta. Kapustu tu trzeba było dozładnie duże to nasadzić, żeby było potem z odbiboczka na całą zimę, bo to i na i do pierogi szła, i normalnie kapusta była normalnym jedzeniem. Každý deň, praví každého dňa.
0: A ty, jak byli polské šlata, to sa robilo normálne v polu, syni?
1: Nebolo žiadnej rúžnici, že si tam polských, tam nebolo polských šviat na Lemkovini. Nikto neznal koli, navet to sú polské šviata. Môže pri mišti, to môže znali, že tam netrhujú, ne toho. A tak to nie, to ne, nikto neznal.
0: Što perše začalo sa zberať?
1: Najperše žito. Жито. А як була пшениця, то потім пшеницею ж тіж було того. А жито, ну то підкашали і підбирали, бо жито треба було ладні збирати, не так на до машини, але під ціпи. І треба було снопи в'язати ладні. І збирати зерно ті ж ладні, щоб тоті снопи були того, потім до стіжки вклалося на чотири сторони, щоб не ламалася тоті солома, бо вона потрібна була до околотків, вона окрашала щін в зимі, а пізніше робили, в зимі робили чи на весну кичку на стріху, на дах, на покриття. І на щітку для пацят і для коней.
0: A czy rodyna robiła przy żniwach wszystko sama, czy dach to pomagał jeszcze?
1: Przeważnie sama, bo pomagać to tylko już na końcu, jak dach to tam komuś zostało, albo chory, albo dach to był, to może to i tak, a tak nie, to każdy sobie, cała rodzina musiała tam przy tym być.
0: A kilka czasu trwali żniwa?
1: O, żniwa zależy, jak trafiło na dobrą pogodę, to raz, dwa, ale przeważnie w górach było słota, nieraz to się ciało, a ciało, nieraz i zgniło na polach.
0: A co się robiło z zobranym żytom i pszenicą?
1: Się wszystko złożyło do domu na pit strych, pit dach. Pit kaczkę, to te kaczkę tam się układało tak, żeby się wszystko zmieściło tam. Do boiska się zajeżdżało wozem i zbierało się na to. Wykładało na... A potem, jak się mołotyło, to były mołoczenia, było i ruczne, cipami, przeważnie, że to było cipami, dlatego, żeby słoma była dobra, zdrowa i gruba i twarda, żeby nadawała się na powereswa, na kyczkę, no i na siczku.
0: Prodawało się plidy, czy wszystko było dla siebie?
1: Raczej dla siebie. Nie było tak. Zbywało się, nie zbywało, bo tam nie były tak wielkie urożaje.
0: A jakieście mali w sobie w horach maszyny rolne?
1: A to w ostatnich czasach już było wszystko. Już przed drugą wojną światową to był i kierat był, i maszyna do mołoczenia, i maszyna była taka, suszida była maszyna z wytrzasaczami, co wytrzasała. Ручні машини, то були то те маленькі машини на 4 особи. Дві з однієї сторони, дві з другої, і тот, що пущав, і тот, що відбирав там, а решта з особами були інші там.
0: Але до чого то була машина?
1: До зерна така.
0: До молочення?
1: До молочення була єднобубнова, така, без витрясачів була, а пізніше була з витрясачами.
0: W celi było sklep, kooperatywa?
1: Była, były sklepy, dwa nawet były sklepy. W naszym celi był jeden na nižnim kinci, a drugi na leśnim. Jeden był koło poczty, razem tak to Żydiak miał, a drugi był mał Bajsa.
0: Lemko, tak?
1: Lemka, tak.
0: Co w sklepie można było kupić?
1: No takie drobnice, to co potrzebne było dla gazdziwki na sztoden, ale tam mało kto chodził, bo to od czasu do czasu się kupowało, ale przeważnie po dwa razy w roku robili jarmaki, byli po sąsiednich selach, nieznajomi było, żdeny był jarmak. Так, що там можна було ще закупити, що хотів, і продати, що хотів, що мав, і купити, що хотів.
0: Ви сте продавали дещо на ярмарках?
1: Ні.
0: Але сте були?
1: Були. Бо забирали, ні, бо вони є, що купувати собі, то я з ними ходив.
0: A mlyn był w seli?
1: Mlyna nie było w seli. To znaczy, jeden był, to miał sklep, to miał i mlyn, ale wodny. I jak win tam to mógł, to nie znam, bo myśmy, to każdy miał w sobie mlynec. Każdy gazda miał mlynec, żarna. To też tak się zwali żarna, mlynec i to mołoli. Bez tego, aż za Niemcy zakazali mołoty, to się mołowało w tajności. Jeden pilnował na dworze, czy tak to nie idzie, a reszta mołowała się.
0: A czego zakazali?
1: Bo oni chcieli, żeby wszystko zerno bez ich ruk iszło skupować. A tu nie było co? To paru kilo, mał gazda, czy paru dziesięć kilo, to trzeba było dla siebie. I oni zaradili, że wszystko do publicznych mlynów. do państwowych mlynów dawali. Ale mało kto w Karpatach dawał do ich to. Potem robili konfiskaty różne.
0: To teraz może tak lemkiuską jedzinią się zajmiemy. Kto w chyży robił jedzinia?
1: No mama albo babcia.
0: Co się jiło na śniadania?
1: Mastiło to jest na mołoci, muka na mołoci. I okraszenie albo oliją, albo masłem, albo cebulą.
0: A dasz to inne jeszcze robili na śniadanie?
1: No, mołoko. Mołoko dawali, bo to herbata nie była modna taka, jak teraz jest kawa. Kawa to kawu to z mołokom robili wece. To taką kawu zrnianą.
0: I dokla trzeba było czekać na południenok? O kotry był południenok?
1: A tak o między 12 a 1, tak, przeważnie tych.
0: I co się jeło na południenok?
1: Na południenok to już było dość tylko grubsze. Tak jak można nazwać lewesz.
0: A czym jest lewesz?
1: Lewesz to zupa komperiana, ziemniaczana, taka tam przykraszona.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam i

Dobry večer, jak što ponedilok, pred vami lemkiuska klasyka. I dnes mamy następny odtynok opowiadania Władimira Chylaka Żażda serdec, druga część trzeciego rozdziału. Zapraszam. Julian pereczuczo pokował hołołom. Spał jem toj noczy tak, że nikole lipsze zobudył jem się zdrawy. Śnidał ze smaką i nie odczuwał jem najmęszoj nezdorowosty. Okrem nastroinia duszy, prokotre jem ty wspominał i za to nijakoho o moroka prokotre jest ryuk jem się nie spodziłał. To ja naprawdę zomlił? No, nie inakże, koleby mi jakisa żena z pomiczu nie pospieszyła, to może małby ty aske et consumatione. Jaka to żena? Opisz mi, jak wychladała. Młoda, krasna. Wir mi, że małbym sam ochotu w omorok wpasty, koliby to było możliwe przy moim medwediaczym tili, żeby mene podibna diwycia do życia pryklykuwała. Czudne, powił Julian. Tyż jem wydził diwyciu teper wo śni, albo po twojomu w omoroci. Naprawdę? Nie je najmniejszej przyczyny, żtobym śmiszkę besidował. Poczuł jem, jak sztosy bardzo mocno wdaryło mnie w serce. Stawałoby się, że jakieś ostre narjadia pereszybło preznego. Potem, tak jakbym otworzył oczy i wzrył pere sobą dziwu czudesnej wrody, jej dołchy, hadwabne obyrwy, otiniale jak tonki woal bliszczacze oko. W kotrym tak, jakby pochitna nicz się odbywała. Jej ustoczka złożony do melancholijnego uśmiechu zlewały się w jeden akord zo spokojnymi rysami jej lycia. Szyja kotru pestył kapryzny i kudr czornego wołosia mogłaby posłużyć jak model natchnionym artystom. Koli dołożyty jej obleczynia z lechkocho, prozracznocho połotna, byli do rożewoj barwy, powerch kotroho nedbało założony szal spuszczał się jednym kinciom po zemlu i bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku wróci. Ot i masz jej obraz, podibnej czysto do obrazu Madonny. Ona jakby się nado mną nachylała, jakiś czas z ospiłczutią smotryła na mene, potem oddiliła skupoczkę nezabudkę i mi ich podała, a barwinok wzięła ze sobą. Chciłem i ty za nią, ale to udyjem się probudył. To opowiadanie mnie zaczudowało. Opis toj wydżeno i wośni diwy schadzał się w najmęższych drobnościach, najbardziej w przedstawieniu lycia, barwi obleczenia i szala, nawet w obserwacji, która odnosiła się do kosmyka wołosiu na szyi i w składzie bukieta zowniżnościu Anny. Z tą mało znaczuczą ryżnycią, że ona nie trymała wróci, a mała prypiatej na chrudy bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku. Kiedbym nie znał, że Julian mał zaperty oczy, tołdy jak smycho prywernuty do pamiaty pribuali, a koli otworzył oczy, to już obiżeny odyszli, to byłbym prymuszeny wiryty, że win jej na jawi wydił, a historią o moroka chotił z nas duraki uzrobyty. A to dziuczasz to mia czutyło jak wychladało. Pererwał moją zadymu Julian. Użyłem ty besidułał, że młoda i krasna. Powił jem narokom co złistiu, żeby wnutrisznie zmieszania skryty. Nie chcesz chybal, żebym ty jej w poetycznych barwach opisywał, bo znasz, że ja do toho tak się nadaję jak koza do fortepiana.
Kiedyby podibna diwa istniła. Zbychnął win. To na pewno bys się w nią wlubił. Wertasz szwydził do tej durnej besidy, że w 21 roci życia czas by już się wlubyty. Odłóż to na późniejsze, a teper pijdemy do doktoria. Powiedz się mi, że to wszystko je nastupstwom jak i sojej wnutryśniej chłoroty w tebe. Na początku win pereczył, bud jaki nie moczy w sobie, ale w kińcy piddał się mo i w pertosty. Kolesme iszle, nawet no było po nym najmęszoho zmuczynia, kraczał micno i z pewnością. Jedyne, co jem w neho wzrył, to była jego neuważnist. Na moich widania, albo co se incze odpowiadał, albo jem w zahaliny jakoj odpowiedy nie dostawał. Pre doktorem Julian tak samo nie chotił przyznaty się do jakiejś innej moczy, ale koli jem powił, że win odczuł wdarinia sercia i w następstwie toho chpał w omorok, stary eskulap pokaczał wand pluczo hołową. Puls prawylnej, mymrał win pid nosom i picunął okulari na czoło, jakby one pereszkadzały postawyty diagnozu. Puls czysto prawylny, powtórył hołosno, kole na chodynie oczeslił każde wdarynia krwy. Posmotrymy na stan sercia. Pak przyłożył swoje ucho do liwej chrudy Juliana. Podczas toho lice likaria wkazywało widoczne niezadowolenia. Win raz zsuwał okulary na nis, to zas podsuwał ich na czoło.

Udenok Hałuszko na weczeju komperi. A peret wczera? Peret wczera na poudenok komperi, a na weczeriu Hałuszko. Stary Eskulap skrywił się, gdy znać jaż to mu się nie podobało. Moja odpowiedź, cy nasza dieta. A cy czasom... Zbidał win jeszcze raz i przy tym zrobił pantonimu, która oznaczała, cy Julian nie napył się. Ja też mimiczni zapereczył, a w kazaniom dwóch perszych palciów prawoj ruky na dołony, liwoj dał jemu poznaty, że to win ne dequibu. Zwidował się win jeszcze o zaniatia, son i tym podobne w Julijana, ale po wszystkich moich odpowiedziach nie stwierdził, żeby da jaki organiczny bud w neho istnuwał. Przed dwermi naszego mieszkania strityła nas nasza stara gazdynia. Z uwagą posmotryła na nas i na pełno z naszych oczu wyczytała, że spełniła się jej worożba, bo zadawała mi zwidania. Co się przytrafiło Julianowi? Necz, babko. Ne wirjów to, wy na pełno dasz to ta ite, bojem drugi raz rozkładała karty i wyszło mi, że Juliana dzieliła dziesiątka trefl od damy kier, a to znaczy, że win smutku od jakiejsoj dziewczyny dziś desia. I na tym hneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Почуєте тепер програм з архіву Радіал МФМ. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Łemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Łemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Łemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Łemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Łemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Łemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Łemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Łemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Łemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Łemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Łemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości łemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Łemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej nurt panslawistyczny, doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Łemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Łemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Łemków do prawosławia był młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Łemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej.
Wspomnienia Thalerhoffu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej, zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramach nowej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Uite-mă, mă zdorohă, moi rodacă! Vară de oas, lămco spit Carpatia, de jurii moi sestri i bratia, Poliuciak Stefan, Zodrehovă! Trimajte-se, dobri! Pozdravljam sluhače Renkivskog radija, no. Mitno še trimajte.
1: No i dorosláče, vertam gu vám pripomínam, že v Radiu LMFM jak raz styrva da audicija trešvite i dnes máme četver 15. den žoutňa, to 288. den v roči, do kinča lešat nám še 77 dny. Za to čas žene, skoro žene, dumam sobi, že my pomaleńko jsme už zvykli do tej pravdivoj oseny, bo iště to ta kincivka vereśnia i počatok žoutňa byli bar stepły, no ale... Už samo sobą czujemy po tym czasie, że więc teraz to za dnia krótszy, to znaczy den nam się korczyt. No a neodołhać już tak o dwa tygodnie już będziemy pewno miniaty czas na to tak zwanej zimowej. Za to już się rychtujemy mentalnie, że z rana, to prawda, będziemy ale skorsze wydno, no ale co z tego, jak po czwarty, po piąty, kiedy już nam sobie domił, zjdziemy z roboty. Tak, bude ćma, jak to by się dojut. Dobry, dorosłacze, proponuję dla was teper dulerowych bratiów. O paru minut zaś się poczujemy.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Witajcie po przerwie. Przyszła pora na to, żebyśmy krótko, ale jednak o sobie o takich nietypowych dniach wspomnieli. Dnes 15. żołtnia my dzieńczymy Światowy Dzień Mycia Róg. No hej, róki trzeba myć. Ja думam, że tot zwyk mycia róg, albo prosto pamiętanie o tym, zwracanie na to uwagę, no na pewno się to zbilszyło w czasie pandemii COVID-a. No kiedy to ta pandemia się zaczęła, ja pamiętam, że furcia by się dbało o tym, że nele maskę trzeba nosyć, ale prosto higienu rok też trzymaty. Okrem tego, dnes Międzynarodny Dzień Mediacji, tak że kiedy mate taki spir, czy to w sudzie, czy poza sudem, warto z mediacji skorzystać, zjaty sobie takiego mediatora, żeby was z tą drugą osobą postarał się dajak pojednaty. Dach, to jeszcze możemy z... O, Międzynarodny Dzień Selskich Żen. Takie nietypowe świato. Ono było przyjęte przez Zachalne Zgromadzenie Organizacji Zjednanych Nacji w 2007 roku. Maje prosto to świato, to den podkreślaty, jak ważną i odpowiedzialną rolę mają żeny w rozwitku selskich obszarów. No bo, jak się pisze, w wielu miejscach na ziemi to jak raz żeny muszą zadbać o pożywu, pro te seretki do życia swoim rodzinom. Tak, że to wszystkie żeny dnes pozdrawiamy, że to prawda to nie den żen, ale tak samo bardzo ważne świato. Dalsze możemy sobie wspomnieć na jeszcze takie świato, już tak pozeram, a dnes jeszcze Europejski Den Borby z Rakowiną Grudy. To po prawdzie tylko ich jest oczywiście bilsze, ale już nie chcę wszystkich przyklikować. Drodzy słuchacze, wysłuchate Trzy Świty w Radio LMFM, a my idziemy dalsze. Teper muzyczna przerwa.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i tak, zaraz już piatnicia. Piatnicia to początek weekendu, chciałoby się rzeczy. Nie znam, jak wy macie plany. Ja jeszcze też podumam, bo jak czuję, te kuzmi hołos dalsze zmieniony. No ale dorosłacze, zaraz hit sącio chodyni semi i 2 minuty, za hit 18:40. Dołhis zaraniśniego dnia to 10 chodyni 37 minut. No, co znaczy, że i tak to te dny nam się pomaleńkę furt za furt korczat.

0: Krajeznatel, jak w rodu się 15 żółtnia 1920 roku. Dumam, że to tylko z tych naszych dzisiejszych historycznych dat. Teper sobie zrobimy przerwę.
1: Na jo, pognali!
2: No i leżał, aż kiedyś snu.
3: No.
2: Nie, ale potem zasym o 4 się obudził.
4: No to jem piszą dali się im położył, hołołujem położył, nie, jak jest łóżko i tu, nie, to hołoła mi wisiła. No i to. No i jak im, jak osie myszy nimi snuty, perebrał im się tak do szkoły, nie? No ale im jeszcze piszą za zdity na to, na korołu, nie? Na stóp, no bo mali smedzi do otylinia, bo w Persji to były dwa bliźniaki, nie? No to, to. No i potem za zim piszą posmacity na trzecią, nie? Bo to. I no pryszą im do stajni, no to jest za zły dno, że balon jest. I to, no to letiłem się, zasperoberałem się, nie, i to, no to leczu, i no i jako sobie sam rady dał.
5: No ale co zrobił?
3: No ciachnął za nogę.
4: No wziąłem motu z łodu, no i to, i z oliju i...
5: Oli?
4: No.
5: A po co oli?
4: No bo to, jak oli, to teraz się wyślizguje i przejdę.
5: I ciachnął jest? No. Teraz, żeby wyszło?
4: No. Wziąłem sobie motus, bo ja mam takie słupki, że to patrzy moje to dach, nie, zostanie i to. I jem dał do słupka, dookoła jem ciachnął. Teraz spokojnie na sinko wyszło, a ja im korał to leszył spokoju i...
3: Ale oczysty już jest buzi od śluzu, nie?
4: Co?
3: Oczysty już jest buzi od śluzu, nie? No. Bo mi się zawysył.
5: Ale to na to wszystko ja bym nie znała. A Paul jest doma, że się odtyliło? Komu?
4: Tato i mami.
5: Już nie spali?
4: Nie.
5: I piszesz do spogryty?
4: Nie.
5: Już to?
4: I było w kucie.

0: Vitajte po prerwi, dore slače, dnes išću vernu do smutnoj podiji. Dnes jak raz začali się pochoronne bohosłużenia za blażennej pamiaty Adamom Barnom. O 18 godzinie dnes w Lignickiej prawosławnej cerkwi był osłużony parastas, a zaran o 9.30 bude się w Lignicy w cerkwi służyty złopokijna liturgia, pak pochoron bude na cmontery w Rudni blisko godziny 13. Zatem no, jeszcze raz informuję, że no, na żal na sotnym roku życia, tak poprawdy nie dożywszy tej sotki, pomer Adam Barna, długoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje życia i talenty przyświatył sochraniniu historii Lemkowiny. Wrodził się Adam Barna 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne. Jego życia, jak to życia tego pokolenia doświadczonych w Oselenciu, składne. Był i na froncie II światowej wojny, jak tak zwany dobrowolec, pak kol wernu domiu. Wkazało się, że bilszosty jego seła już nit wyjechali, byli pereseleni na radiańską Ukrainę, a pak przyszedł 47 rok wygnania akcji Wisła. Ale tak wertajuczy do biografii Adama Barny, ja oczywiście zachęcuję, żebyście na portale LMFM przeczytali tekst, jaki tam się jawił. Napisał im go taki odraz, jakim się doznał pro śmierć pana Adama. Tam są to takie najważniejsze podle mnie momenty z jego życia, powiązane oczywiście z tym naszym lemkiwskim życiem kulturalnym, historycznym, bo to to jest jak raz dla nas, dla Lemkiu, ważne. Ważne jest też twórczość Adama Barny, win zapisał welo toho, co już promynuło, to już bezpowrotno neverne. Za to zachęcuję, żebyście zachodzili. No i na koniec to już o chwilku poczujecie w takim krótkim nagraniu. Adam Barna w 2018 roku zaprosił mnie do swojego lignickiego mieszkania i tam peredał Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach trzy knyżki, żebyśmy to te knyżki mali, żebyśmy dumam choronyli, żebyśmy o tych knyżkach bisiduali i peredowali to tu prawdu, jaką zapisał dalszym pokoliniam, a możliwe to to i zawdiakę jak raz naszemu radyju. Także to zachęcuję, wysłuchajcie, wiczna wam pamięć, panie Adamie.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę przekazać dla radia moje książki wydane, które są no, pisane z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tę książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i ще już wykończamy, a to ta książka, którą ja napisał, to uważam i думam, że są bardzo potrzebne młodemu pokoleniu, nie za to, że no, są, ale za to, że są i po Lemkiwsku i odbywają prawdę, wielką prawdę. Ja się starał pisać Lemprawdę. Не для того, щоб хотів їм ту велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки. І видав їм їх коло 20 штук, по то, щоб читали Лемка. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемка в боротьбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином» – то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о Лемках, як лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині вже було знати, як то колись і бувало. Дякую.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owatrejk
6: rymiruje.
7: Radby drużbą byty.

góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami Kłazicka.